Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice, szybki powrót do WWA, jedziemy Trójmiasto. Tam 2 razy Sopot, tydzień później 2 razy Wrocław, potem Lublin, 3 razy Poznań, Kraków, chyba 2 razy.

Mimo wszystko jestem jakoś spięty, wszystko nagrywa się, bo cały lokal snapy kręci. Patrzę w kalendarz, nagle taki dziwny plan mnie nęci. Olać trasę koncertową i z tej trasy skręcić. Pomysł może jest marny, ale ucieknę w Polskę wśród flory i fauny. Może mi pomoże, może porwy mnie halny. Porzucam auto, łapię taksę, proszę dworzec centralny.

osiołka, na którym Święta Maria Panna uciekała z budynku.

deszcz. Może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

I'm gonna go to the hospital.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, sparte.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?

zatem utonie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już

Był już taki egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz.

0: To pięć, jeden, pięć.
1: Raz, dwa, sprawdzam, czy mnie słychać. SMS od mamy, czekaj, muszę go

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani.

bench of the bench. The bench of the bench. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc od

0: idę. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

I'm gonna go to the hospital.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: A w Studenckiej Agencji Radiowej minęła godzina 21. Na moich wszystkich trzech zegarkach punktualnie. Mam nadzieję, że u was także. I że kiedyś nadejdzie czas, kiedy tradycją stanie się synchronizowanie zegarków do sygnału nadawanego właśnie w naszym radiu. Póki co plus minus pół minuty, prawdopodobnie 21. Poniedziałek, kawę z prądem, czas zacząć. Przed mikrofonem Piotr Szczuko. I co dzisiaj w audycji? Ja powiem tak bardzo skrótowo i może enigmatycznie w niektórych momentach. Otóż na pewno będzie trochę nagrań z wykonawcy o pseudonimie Cex, albo też Sex, tak właśnie się wdzięcznie nazywa. Grupa Hymnis Basement, zupełna nowinka w moich zbiorach. Grupa Kid 606, która zwykle terroryzuje ostrą muzyką, ale na dzisiaj wybrałem trzy utwory, których nie można nazwać ostrymi raczej. Album Lajki, którego jeszcze u mnie nie było. Dodatkowo wyjątki, kilka wyjątków z płyty Sheet, chyba tak się to powinno czytać, grupy LFO, to jest wytwórnia Warp. Poza tym Matmos, czyli tacy eksperymentatorzy, którzy no na przykład towarzyszyli Björk w zeszłorocznej i także w kilku wcześniejszych trasach koncertowych. Jeszcze grupa Savath N. Savalas, także zupełna świeżynka w moich zbiorach. No i jeden utwór zupełnie nowy z albumu Ultra Visitor Square Pushera. Ten utwór tradycyjnie jako perełka zostaje na koniec. A na tą płytę jeszcze czekamy do 8 marca. Z tym, że no, są różne przecieki. Wyszła już epka, z której to ten utwór nowy będzie pochodził. Zacznę w tej kolejności, w jakiej powiedziałem. To wyszło na to, że alfabetycznie. No cóż, niech już będzie alfabetycznie. Grupa, a raczej wykonawca o pseudonimie Sex, album z roku minionego, Maryland Mansion, który rozpoczyna się utworem Drive of a Mountain.

czy wam to coś przypomina. Mi coś przypomina, ale nie będę mówił tego głośno na razie. A może w ogóle tego nie powiem, tylko po prostu zachęcę was do podzielania się wrażeniami, na przykład poprzez kanał Ircowy SAR, który jest czynny bez przerwy i na który możecie w każdym momencie wejść i napisać coś, a osoba, która aktualnie prowadzi audycję, na pewno to przeczyta. Możecie także pisać poprzez stronę internetową sar.pgda.pl. Tam do każdej audycji można wysłać swoje komentarze, które tylko są przeznaczone do oczu, można tak powiedzieć, chyba tak. Only for your eyes, jak to było w filmach szpiegowskich, przeznaczone do oczu osoby danej jednej prowadzącej audycję. O ile na przykład na kanale Ircowym ktoś was może podejrzeć, podsłuchać, no to pisząc wyłącznie jako komentarz do audycji, jesteście pewni, że przeczyta to tylko autor. No i możecie mnie na przykład zbluzgać, że co ja tutaj puszczam. No zobaczymy, ja tutaj cały czas czekam. A może, żeby tutaj jeszcze raz zaznaczyć obecność pana Seksa na naszej antenie, to jeszcze jeden utwór z tej płyty. Przypomnę, Maryland Mansions, tak jak, no i już nie pamiętam, jakie to było angielskie słowo, ale to nie jest lekcja angielskiego, tylko półtorej godziny z muzyką, której nie słychać nigdzie indziej. Jak to brzmi do mnie? No cóż, jeżeli słuchacie takiej muzyki gdzie indziej, no to możecie mnie uświadomić, że mówię źle. Ale póki co, usłyszycie teraz utwór Take Pills. To jest cały czas ta sama płyta. Seks.

I teraz mam problem, co zagrać po takim ciekawym stylistycznie i tak pod względem budowy muzycznej utworze. Co zagrać? Co zagrać? Przed chwilą Sex Take Pills, przypomnę, album całkiem świeży, Maryland Mansions z roku ubiegłego. Ten artysta jest dosyć płodny. Ja zacząłem przyjaźń, chyba mogę tak to nazwać, przyjaźń z nim od audycji, w której grałem muzykę pochodzącą od artystów, którzy nie używają komputera PC, tylko na przykład, ani nawet Macintoshy, tylko na przykład stare takie kieszonkowe konsole do grania, jakiś Game Boy z czarno-białym ekranikiem, na którym o dziwo można tworzyć takie elektroniczne dźwięki. Oczywiście nie takie jak przed chwilą słyszeliście, gdyż tam jeszcze była gitara, trochę zmodulowany głos i takie różne rzeczy. Tutaj już było widać wyraźnie postęp techniczny, ale mówię, no przyjaźń z tym panem rozpoczęliśmy od dźwięków, które były naprawdę, naprawdę takie siermiężne. I już wtedy, no, jeden, później więcej, dwóch słuchaczy odzywało się, że to jest strasznie fajne i po pierwsze łatwo skojarzyć tego pana, seks pisany przez C. No i potem z czasem okazało się, że także niezły hip-hopowiec z niego, a teraz jak widać całkiem dobrze zaśpiewał Sex Take Pills. Jeszcze raz powtórzę nazwę albumu, może akurat ktoś tak słucha i w końcu postanowi zapisać Maryland, jedno słowo mansions, tak jak posiadłości, mansions, bla bla bla, lekcja angielskiego cały czas w toku. No to może teraz poćwiczymy... To nie jest zaimek dzierżawczy, tylko, o Jezu, nie wiem, co to jest. Hymnis Basement. Hymni? Apostrof S Basement. No i gramy bez dłuższych komentarzy.

był przed chwilą zespół Hymnis Basement, 21st Century Pop Song. No i proszę, tak właśnie brzmieć powinny popowe utwory w XXI wieku. Tutaj na Ircu rozpoczęła się rozmowa z człowiekiem o pseudonimie Norseman, chyba dobrze wymawiam. I zaczęło się od tematu tych starych utworów tworzonych na komputerach, na przykład na Commodore 64. Ja nie miałem za dużo czasu, ale znalazłem tutaj jakiś jeden z utworów, które kiedyś grałem w audycji. Niestety nie dam głowy za to, a jednak ma 15 kanałów, czy też 16. Także niestety nie będzie to brzmiało jak na Commodore 64, ale bardziej jak na Amidze. Mam do tego dołożyć pozdrowienia. Proszę bardzo, więc pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich fanów takiej muzyki, a od Norsemana przekazuję pozdrowienia dla dziewczynki z Lidzbarka. Proszę bardzo. Więc teraz posłuchacie muzyki Ice Climber.

Mam nadzieję, że przypadło do gustu zarówno osobie pozdrawianej, jak i osobie pozdrawiającej. Ice Climber to była nazwa grupy scenowej. Utwór Dangerda. No i tutaj sprawdziłem, to było komponowane w Impulse Trackerze wersja 2.14, także to na pewno nie było z Commodore 64. No i tutaj w komentarzach, ponieważ plik jest zaopatrzony w trochę tekstu, to mogę przeczytać, także będzie wiadomo trochę więcej o tym wykonawcy. Ice Climber pisze tak o tym utworze: "Very dangerous music for very sane people like myself, although much unlike that rabbit dog who you call Buddy. He is too dangerous for us all. Let's run away and eat chicken together. Greasy hand in hand, dirty kids." Ładne. Muszę powiedzieć, że bardzo ładne. A teraz czas dla osób, którym to się nie spodobało, zagrać coś z zupełnie innej półki. Będzie to trip-hop. Trip-hop w jak najbardziej rasowym wydaniu. Grupa Laika. To jest ta nazwa, którą należy kojarzyć z pierwszym psem w kosmosie, Laika, Laika po angielsku. Album zeszłoroczny. Wherever I am, war is missing. O właśnie. Alphabet Soup teraz dla was.

Lajka, alfabet sup. Ja tam nie słyszałem żadnego alfabetu, powinna ta piosenka brzmieć mniej więcej tak jak A, B, C, D, E, F, G. Nie było tego, ale za to usłyszeliśmy całkiem ładnie śpiewającą panią i trip-hopowe bity. Lajka, w pełni rasowy pies, który był po raz jako pierwszy w kosmosie. Tak, dziecięce wspomnienia tutaj od razu nachodzą człowieka i tak się rozmarzy. Także trzeba by było się wyrwać z tego rozmarzenia i wrócić na ziemię. Tak zapowiadałem alfabetycznie wykonawców i po lajce była grupa LFO. No i tutaj z rozmarzeniem kojarzy się także senność, także zagram utwór Sleepy Chicken. Płyta również całkiem świeża, zeszłoroczna, nosi tytuł Shiatch. Chyba dobrze mówię. LFO. I zostawiam was sam na sam z tym prawie 4-minutowym utworem. Osobom, którym się nie spodoba, to powiem od razu, że trwa on dokładnie 4 minuty.

No ciekaw jestem, czy osoby, które nie lubią takiej muzyki, wykorzystały owe 4 minuty na przykład na zrobienie sobie herbaty czy coś takiego. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, to może będą miały okazję teraz zrobić sobie tą herbatę albo na przykład zobaczyć, co jest w telewizji albo w innej stacji radiowej. Bo ja będę kontynuował jeszcze przez chwilę, ponowne 4 minuty, przez ponowne 4 minuty temat grupy LFO. Kiedyś pamiętam, szukając informacji na temat tejże grupy, trafiłem na kapelę, chyba tak to można nazwać, żeby nie powiedzieć nawet boys band, bo tak naprawdę to był boys band. Boys band o dokładnie takiej samej nazwie LFO, także niech was nie zmyli. Jeżeli przypadkiem będziecie w sklepie gdzieś szukać płyt LFO, nie bierzcie nic, co na przykład ma na okładce kilku, powiedzmy sobie, średnio atrakcyjnie wyglądających panów. Bodajże ten boys band już nie istnieje, ale grupa LFO, która już od kilkunastu bodajże lat tworzy muzykę elektroniczną, gra, nagrywa, ma się dobrze. No i tak właśnie dzisiaj prezentuję wam fragmenty z zeszłorocznego albumu She Atch. LFO, teraz utwór Moistly.

przed chwilą, grupa LFO, Mostly, a ja tutaj na Ircu odbywam rozmowę z Kasią, Kasia z Daszkiem. Kasia z Daszkiem pozdrawia Łukasza i właśnie dla niego za moim pośrednictwem przekazuję piosenkę Soundgarden. Miał być to dobry kawałek Soundgarden. Ja nie zagram teraz nic takiego bardzo znanego, nawet chyba teledysku do tego nie było zrobionego, ale jest to jeden z moich, ulubionych. Jeden z moich 20 ulubionych utworów Soundgarden, tak muszę powiedzieć. Znam całą dyskografię i myślę, że ten by się znalazł w pierwszej 20. Album nazywał się Bad Motor Finger i pewnie już większość z was nie pamięta go, a utwór, który usłyszycie teraz, to Searching With My Good Eye Closed.

Soundgarden Searching with My Good Eye Closed na specjalne życzenia od Kasi dla Łukasza. Rzadko spełniam takie życzenia, no ale akurat się udało, ponieważ strasznie lubię grupę Soundgarden, a sam osobiście jej dawno nie grałem, ani też dawno nie słyszałem. Także cóż, okazja była dobra po to, żeby sobie posłuchać trochę. No i tam był taki fajny początek, gdzie krowa muczała, kogut zapiał, diabeł zawył. I bardzo dobrze mi się to skojarzyło z utworem grupy, która zostanie zagrana teraz. I właśnie z tym utworem. Grupa Matmos, o której na początku audycji powiedziałem, że towarzyszyła Björk w koncertach. Między innymi w koncercie, który był w zeszłym roku tutaj w Polsce w Sopocie na Molo, na którym miałem niebywałą przyjemność być osobiście. Grupa Matmos, eksperymentatorzy, którzy na przykład na wspomnianym koncercie wykorzystywali do tworzenia rytmu na przykład karty do gry albo kuwetę pełną jakiegoś żwiru, w której to kuwecie jeden z muzyków stawał i stopami pocierając tworzył całkiem ciekawy rytm, taki podkład. No i właśnie owi panowie, na koncercie było ich trzech. Niestety nie wiem, czy grupa Matmos stale ma trzech panów w składzie swoim. No i właśnie oni nagrali w zeszłym roku grupę, album Civil War, Wojna Domowa. Album, który jest pełny naprawdę niebywałych utworów, niebywałych ze względu na stosowane sample, jak to się brzydko mówi, czyli próbki dźwiękowe nagrane gdzieś tam z natury na przykład. No i drugim utworem na tej płycie Civil War jest utwór ZOCK. Chyba tak to powinienem przeczytać, gdyż pisze się to dużymi literami ZOCK. Trochę długi jest, jak na taką formę muzyczną, to pod koniec już bywa męczący, ale naprawdę zapewniam was, że jest strasznie ciekawy. Mimo tego, że męczący i długi, to jest ciekawy. Myślę, że warto go wysłuchać w całości. Matmos ZOCK z albumu Wojna Domowa Civil War.

Matmos. Matmos, album, który nazywa się Civil War. W ogóle powinien chyba rozpocząć przedstawianie tego albumu od utworu pierwszego na tej płycie, gdyż to był utwór drugi. No ale specjalnie zmieniłem kolejność, gdyż pierwszy może być dosyć nieznośny, tak przy pierwszym... No ojejku, co ja mówię. Przy pierwszym przesłuchaniu ten pierwszy utwór może być tak bardzo nieznośny, że aż zniechęcający. To chcę właśnie powiedzieć. A zacząłem od drugiego, który... No, jakby nie było, trochę przypomina muzykę filmową, na przykład ze sławnych filmów o historii Irlandii, o różnych, co to było? Rob Roy, a może ten drugi film, taki bardzo podobny. Znowu muszę powiedzieć, że nie jesteśmy audycją filmową, a raczej ja tutaj nie prowadzę audycji filmowej. Ale jeżeli właśnie, o przy okazji, jeżeli właśnie interesuje Was muzyka filmowa i takie tematy jak na przykład nowości kinowe, to zapraszam na czwartek. Na czwartek na audycję Reżyser prowadzoną przez Michała Giorewa, która dostarczy Wam wszystkich niezbędnych informacji, niezbędnych do życia prawdziwemu kinomanowi oraz całą masę bardzo ciekawej muzyki. No ale z tego co wiem, album Civil War grupy Matmos nie stał się niestety ścieżką dźwiękową do żadnego filmu. No a teraz może usłyszycie dlaczego. Zagram ten bardzo zniechęcający do słuchania pierwszy utwór na tej płycie. Nazywa się Regicide, czyli Królobójstwo.

swoim instrumentarium, panowie ci mają naprawdę niezwykłe rzeczy, tak jak na przykład koło rowerowe, albo wspomniane wcześniej przeze mnie karty do gry, na których można grać, nie tylko na przykład w pokera, ale także muzykę. Kuwetę z jakimś piachem, całą masę różnych mechanicznych części nieznanego pochodzenia. Naprawdę, naprawdę niezwykli eksperymentatorzy, a muzyka ich, no, mnie przyciąga bardzo zdecydowanie. I teraz chyba odejdę jednak od tematu takiego ciężkiego grania i jeszcze cięższego słuchania w stronę rzeczy bardzo lekkich. Ponownie trip-hopowo i ponownie Laika, Barefoot Blues.

Muzyka i przed wami oraz przede mną jeszcze pół godziny muzyki mniej więcej podobnej do tego, co działo się w poprzedniej godzinie. Kawa z prądem. Dzisiaj, cóż, bohaterem, którego jeszcze nie słyszeliście, jest. Niech spojrzę tutaj w te płyty. Sex był, Hymni Spaceman było, Kid 606 był, Laika przed chwilą, LFO także było wcześniej, Matmos to są ci eksperymentatorzy od wojny domowej i został jeszcze duet Savath and Savallas. Niech spojrzę, cóż takiego było bardzo dobre na rozpoczęcie znajomości z nimi. Może to. Te quiero pero por orto lado.

Jeżeli podobała Wam się ta muzyka, to zapamiętajcie nazwę Savatch and Savallas. Mam nadzieję, że jeszcze w przeciągu tej pół godziny, która została, zdążę zagrać coś z tego albumu. Nazywa się on Apropat. Cóż, nie każda muzyka, którą się gra w radiu, musi być na przykład polsko- czy angielskojęzyczna, także wybaczcie wszelkie niedociągnięcia. Utwór, który usłyszeliście przed chwilą, to było Tequiero Pero Por Or Ota, o, Otrdo, przepraszam, Lado. Czas chyba powrócić do prostszych tytułów. No i teraz zagra dla Was po raz ostatni dzisiaj Seks, czyli Seks, Maryland Mansions, tak się nazywa jego album z zeszłego roku, całkiem świeżutki. No a ta piosenka to My Head.

tego pana już dzisiaj nie usłyszymy. To był Sex My Head. Teraz czas na zagranie jeszcze jednego utworu grupy Hermes Basement, którą tak potraktowałem troszeczkę zbyt króciutko w pierwszej części audycji. Hermes Basement. Taki sam nosi tytuł dokładnie album i został on wydany w roku ubiegłym. Jeszcze przez ten pierwszy miesiąc tego roku za wiele rzeczy w muzyce się nie działo, także no, albumy dosyć świeże, jak się o nich mówi, że pochodzą z ubiegłego roku, to brzmi trochę tak niepoważnie, ale tak naprawdę to są prawdziwe świeżynki i teraz usłyszycie właśnie z albumu Hymnis Basement utwór ostatni, kończący You Die. Trochę smutny tytuł, ale brzmi to całkiem ciekawie.

Hymnis Basement, You Die. Czas teraz zagrać. Ja jednak się pomyliłem w pewnym momencie. Powiedziałem, że już grupa Kid 606 była dzisiaj, ale niestety nie było jej. Coś mi się tutaj troszeczkę pomyliło. No ale własnoręcznie naprawiam ten błąd i zapowiadam właśnie ich teraz. Album ten jest dosyć hałaśliwy, ale postanowiłem z niego wybrać akurat na zakończenie prawie audycji utwór, który jest dosyć spokojny i no, lekko strawny. W porównaniu do całości tego albumu to naprawdę jest on leciutki jak piórko. Ów album nazywa się Kill Sound Before Sound Kills You. Zabij ten dźwięk, zanim on zabije ciebie. Na szczęście w stosunku do tego utworu, który usłyszycie, taka konieczność jest zbędna. I had a happy place. If I had a happy place, this would be it. Teraz dobrze. Kid 606.

Kit 606. Na koniec zostawiłem już tylko dwoje wykonawców. Pierwszy z nich to będzie duet, który już słyszeliście, Savathun Savallas. Bardzo leciutki utwór, a wszystko po to, żeby was nastroić przed tym, co zostanie zagrane na samym końcu audycji. A na samym końcu dwa nowe zupełnie numery z Squarepushera. Pierwszy z nich będzie bardzo agresywny i ciężki, ale drugi jest tak niespotykanie lekki, że coś strasznego. Zanim je zagram w ogóle, to najpierw wspomniany Savathun Savallas, a potem jeszcze się będę żegnał. No i piosenka, którą słyszycie teraz, nosi tytuł Siguetu Camino.

I teraz już do samego prawie końca audycji. Dokładnie do samego końca. Jak tutaj dodam ten czas, który został, no to nawet możliwe, że przedłużę troszeczkę. Do samego końca zostawiam was z muzyką Square Pushera, który już 8 marca wydaje nowy album i właśnie z tego nowego albumu pochodzą dwa utwory, które teraz usłyszycie. Pierwszy z nich, tak jak już wcześniej zapowiedziałem, będzie dosyć ciężki, no ale osobom trochę wprawionym w słuchaniu moich audycji raczej to nie powinno przeszkadzać. Nosi on tytuł Steinbolt. I już zupełnie na koniec. Ten Steinbolt jest strasznie długi, ma ponad 7 minut. I już zupełnie na sam koniec, żeby was troszeczkę wyciszyć przed snem, I Fulcrum. Taki dziwny tytuł, to również jest Square Pusher. Album nowy będzie nosił nazwę Ultra Visitor. No i cóż, czekajcie i wypatrujcie go w sklepach już 8 marca. Ja za usłyszenie. Ja już za uwagę dziękuję i zapraszam, polecam się za tydzień o 21 kawa z prądem. No i zobaczymy, co tym razem tydzień przyniesie. Do usłyszenia.

Widok z balkonu willi w Lanskoroni to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pól.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.